0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Bóg dał wodę wszystkim, my traktujemy ją jak towar, powiedział Leon XIV w filmie promującym papieską intencję na wrzesień. W Rzymie obradowała Fundacja Jana Pawła II. Jej główne zadanie to kształtowanie nowych pokoleń zgodnie z nauczaniem polskiego papieża. Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Woda jest Bożym darem przeznaczonym dla wszystkich, a dziś stała się towarem często niedostępnym, przypomina Leon XIV w filmie promującym papieską intencję na wrzesień. Ojciec Święty apeluje, by w tym miesiącu modlić się w szczególności o sprawiedliwe i oszczędne gospodarowanie niezbędną do życia wodą i by wszyscy mieli do niej łatwy dostęp.
2: Papież podkreśla, że woda jest zarówno źródłem życia, jak i sakramentalnym znakiem. Ona gasi pragnienie, użyźnia ziemię i leczy rany. Jest także znakiem Bożej łaski i miłości. Leon XIV zauważa, że wielu ludzi jest pozbawionych wody pitnej, chorują z powodu jej niedostatku. Niech nasza troska o wodę będzie znakiem miłości do Stwórcy i zaangażowaniem na rzecz życia najuboższych, wychowując nowe pokolenia do doceniania i ochrony zasobów ziemi.
1: Leon XIV wskazał też na szczególne zadanie chrześcijan. Mają być świadkami prostoty, zdolnymi żyć z umiarem, piętnować marnotrawstwo i bronić prawa do wody. W Rzymie obradował zarząd Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II. Jak przypomina jej prezes, ksiądz Paweł Ptasznik, fundacja prowadzi działalność w dziedzinie kultury i nauki, kształtowania nowych pokoleń, promocji nauczania Jana Pawła II i jego dzieła.
3: Jesteśmy w przededniu obchodów jubileuszu 45-lecia istnienia fundacji. Już wiemy, że to będą 4 dni poświęcone fundacji i spotkaniom z przyjaciółmi fundacji z całego świata. Już mamy ponad 300 zgłoszeń z całego świata. 19 października jest przewidziana audiencja z papieżem Leonem, a potem różne wydarzenia kulturalne i naukowe, które będą temu towarzyszyły.
1: Dziś 87. rocznica wybuchu II wojny światowej. Jan Paweł II nigdy nie zapominał o tej dacie. Od bohaterskich obrońców naszych granic uczmy się umiłowania własnego narodu, przedkładania dobra ojczyzny nad prywatne interesy, mówił dokładnie przed 30 laty podczas polskiej mszy w Castel Gandolfo.
4: Pierwszy dzień września dla nas Polaków wiąże się ze wspomnieniem wybuchu II wojny światowej. Wracamy pamięcią do tamtych tragicznych wydarzeń. Modlimy się, aby uzyskana dziś wolność, owoc ofiary życia milionów Polaków i Polek, była przyjmowana jako dar Boży ku zbudowaniu, a nie ku duchowej degradacji narodu.
1: Jan Paweł II nawiązał w ten sposób do zalegalizowanej 2 dni wcześniej aborcji.
4: Nie ma praworządności w państwie, które zezwala na zabijanie niewinnych. Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

z okazji jubileuszu 60-lecia. Szczególnie serdeczne pozdrowienia. Przygotowując się na spotkanie z Ojcem Świętym, przypominamy, że bilety wstępu na audiencje generalne są zawsze bezpłatne i wydawane wyłącznie przez prefekturę Domu Kapuścińskiego. Kiedy świątobliwość rozpocznie tę audiencję znakiem krzyża i pozdrowieniem liturgicznym, przygotujmy się, aby przyjąć Jego słowo i otrzymać błogosławieństwo apostolskie.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witamy bardzo serdecznie z Watykanu. Wita się z Państwem siostra Róża Chrzanowska-Nazaretanka
1: i ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.
0: Za chwilkę rozpocznie się audiencja generalna Ojca Świętego Leona XIV. Zaczynamy cykl kateches, dokumenty Soboru Watykańskiego II, Konstytucja duszpasterska Gaudium et Spes. Dzisiaj temat pierwszy. Kościół, który wsłuchuje się w świat i mu służy.
1: Są, tak jak zwykle, reprezentanci Polski. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy Ojciec Święty będzie mówił, najczęściej kiedy mówi w języku hiszpańskim i w języku polskim, zatrzymuje się na chwilę, bo wie, że jest tak wielu Polaków właśnie na placu Świętego Piotra, którzy pozdrawiają Ojca Świętego. I za chwilę znakiem Krzyża Świętego rozpocznie się audiencja generalna papieża Leona XIV.
2: Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale.
0: Teraz Ojciec Święty rozpocznie audiencję generalną, czyniąc znak krzyża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z Wami.
2: Dal Vangelo secondo Giovanni.
0: Z Ewangelii według Świętego Jana. Dio infatti. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Oto Słowo Boże.
3: De l'Évangile selon Saint Jean. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas.
0: Teraz ten fragment z Słowa Bożego będzie odczytany w różnych językach.
3: Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Parole du Seigneur.

0: Fratelli e sorelle,
1: buongiorno. Drodzy bracia i siostry, benvenuti. Dzień dobry i witajcie. Dzisiejszym spotkaniem rozpoczynamy refleksję nad konstytucją duszpasterską Gaudium et Spes, w której Sobór Watykański II zamierzał pogłębić temat fundamentalny, a mianowicie relacje Kościoła ze współczesnym światem. Już w przemówieniu inauguracyjnym z 11 października 1962 roku święty Jan XXIII wyraził sprzeciw wobec proroków zagłady, którzy powodowani wprawdzie żarliwością mówią, że nasze stulecie w porównaniu z minionymi stało się gorsze i postępują tak, jakby niczego nie nauczyła ich historia. Stąd też zadanie powierzone ojcom soborowym w obecnym stanie rzeczy, dobra opatrzność wiedzie nas do nowego ładu w stosunkach ludzkich, które za sprawą ludzi, a jeszcze bardziej wykraczając poza ich własne oczekiwania, zmierzają do spełnienia wyższych i niespodziewanych planów tejże opatrzności. Ona wszystkim, nawet odmiennymi opiniami wśród ludzi, dysponuje dla największego dobra Kościoła. 3 lata później promulgacja Gaudium et Spes uznała to rozeznawanie za istotny element natury Kościoła, uznając jego duszpasterski charakter za konstytutywny. Stąd też pochodzi określenie konstytucja duszpasterska. Nie chodzi tu o naiwny optymizm, lecz o odnowioną wierność misterium Chrystusa, który stając się człowiekiem, zechciał dzielić z nami nasze życie. On musiał się upodobnić pod każdym względem do braci i wziął na siebie konsekwencje grzechu, umierając jako okup za wszystkich. To właśnie takie współdziałanie losu z ludzkością jest drogą, której Chrystus wymaga od Kościoła. Dlatego też Konstytucja Soborowa Gaudium et Spes rozpoczyna się stwierdzeniem, że Kościół uznaje za swoje radość i nadzieję, smutek i lęk ludzi w naszych czasach, szczególnie ubogich i wszelkich uciśnionych. Jest to współdzielenie, które wzywa nas do porzucenia wszelkiej bierności i obojętności wobec dokonujących się wydarzeń historii i życia osób, a zwłaszcza wobec gwałtownych i głębokich zmian, których dziś doświadczamy. Nie można pozostawać obojętnymi obserwatorami. Należy natomiast słuchać sercem, dać się poruszyć i zaangażować. Wraz z Chrystusem i wspierani siłą Jego Ducha, wierzący są wezwani do wzięcia na siebie trudności swoich braci, zwłaszcza tych, którzy są przytłoczeni niesprawiedliwością, dyskryminacją i przemocą. Rzeczywiście, tylko poprzez współdziałanie i zaangażowanie można znaleźć odpowiednie rozwiązania, zawsze czerpiąc siłę z pewności, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. W tym sensie bliskość wobec ludzkości otwiera na pogłębioną lekturę wydarzeń i samego objawienia, a w tej samej perspektywie Gaudium et Spes przypomina, że Kościół zawsze zobowiązany jest do badania znaków czasu i interpretowania w świetle Ewangelii. Ta konstytucja soborowa wezwała zatem Kościół do nieustannego zaangażowania w nawrócenie, aby dać świadectwo, że nie kieruje nim żadna ziemska ambicja, lecz dąży tylko do jednego celu, aby mianowicie pod przewodnictwem Ducha Pocieszyciela kontynuować dzieło samego Chrystusa, który przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie, aby zbawiać, nie zaś aby potępiać, aby służyć, nie zaś by jemu służono. Nie chodzi bowiem jedynie o postawę moralną. Papież Franciszek przypomniał nam, że dla Kościoła opcja na rzecz ubogich jest bardziej kategorią teologiczną niż kulturową, socjologiczną, polityczną czy filozoficzną. Jesteśmy wezwani do odkrycia w nich Chrystusa, do użyczenia im naszego głosu w ich sprawach, ale także do bycia ich przyjaciółmi, słuchania ich, zrozumienia ich i przyjęcia tajemniczej mądrości, którą Bóg chce nam przekazać przez nich. Chrześcijańskie współdziałanie zobowiązuje do podjęcia odpowiedzialności za rzeczywistość, a także do demaskowania sprzeczności charakteryzujących życie osobiste i społeczne współczesnego świata. Na przykład postęp naukowy i technologiczny, który oferuje coraz to nowe możliwości, ale dostępne tylko dla niektórych i z którego człowiek nie zawsze potrafi korzystać, by mu rzeczywiście służył, lub jaśniejsze zrozumienie prawideł życia społecznego, któremu towarzyszą jednak niepewności co do kierunku, jaki powinno się im nadać, albo też większa dostępność bogactw, możliwości i potencjału ekonomicznego, która niestety dziś, tak samo jak w czasach Soboru, sprawia, że ogromną część mieszkańców świata wciąż dręczy głód i ubóstwo. Albo też zbiorowa świadomość, że stawką jest przyszłość planety, a jednocześnie niemożność zrezygnowania z egoistycznej konsumpcji i z iluzji, że wojna może być skutecznym sposobem budowania pokoju. W czasach naznaczonych głębokimi przemianami, z których wynikają niepokojące zachowania równowagi, Kościół jest powołany do służby człowiekowi, wsłuchując się i przyjmując najgłębsze pytania jego serca oraz obecne w nim tęsknoty, wskazując w Chrystusie klucz, centrum i cel historii ludzkiej. Dlatego w Kościele, na każdym poziomie i w każdej epoce powinna urzeczywistniać się miłosierna kenoza Chrystusa, który nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Drodzy bracia i siostry, niech radość i nadzieja, Gaudium et Spes, będą cechami wyróżniającymi Kościół, który głosi Ewangelię i daje o niej świadectwo, stając się bliźnimi dla kobiet i mężczyzn naszych czasów.

0: Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux.
1: Teraz wierni języka francuskiego zapewniają Ojca Świętego o modlitwie według intencji Ojca Świętego i o wyrazach szacunku. Na zakończenie audiencji będziemy śpiewali modlitwę Ojcze Nasz w języku łacińskim. A Ojciec Święty następnie udzieli błogosławieństwa apostolskiego, które w sposób szczególny obejmuje dzieci, osoby starsze, cierpiące i tych, którzy są w czasie próby. Również poświęci różańce i inne znaki wiary, które zostały przyniesione. Oto podsumowanie w języku francuskim katechezy wygłoszone przez Ojca Świętego.
2: Drodzy bracia i siostry, rozpoczynamy dziś refleksję nad konstytucją duszpasterską Gaudium et Spes. Poprzez ten dokument Sobór Watykański II głęboko odnowił relacje między Kościołem a współczesnym światem. Gaudium et Spes jest określana jako konstytucja duszpasterska, ponieważ Kościół realizuje w niej swoją misję w całkowitej wierności tajemnicy Chrystusa. Wcielając się, Chrystus wybrał dzielenie naszej ludzkiej kondycji. Życie w Chrystusie zachęca nas do wyjścia z wszelkiej bierności i obojętności wobec wydarzeń, które mają miejsce, oraz do zainteresowania się historią i życiem ludzi, zwłaszcza w obliczu szybkich i głębokich przemian, które dziś doświadczamy. Gaudium et Spes wzywa Kościół do nieustannego zaangażowania na rzecz nawrócenia. Zaangażowanie chrześcijańskie wymaga konfrontowania się z rzeczywistością i ukazywania sprzeczności współczesnego świata. W czasach głębokich przemian, które powodują kryzysy, Kościół jest wezwany, aby służyć człowiekowi. Wsłuchuje się w pragnienia jego serca, aby objawić mu w Chrystusie centrum i ostateczny sens całej historii. Serdecznie pozdrawiam osoby posługujące się językiem francuskim, szczególnie pielgrzymów przybyłych z Senegalu z okazji ich naradowej pielgrzymki. Bracia i siostry, niech radość i nadzieja będą obliczem Kościoła, który głosi i żyje Ewangelię, wychodząc na spotkanie kobietom i mężczyznom naszych czasów. Niech Bóg wam błogosławi.
0: Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire.
2: Teraz słyszymy tłumaczenie pozdrowień na język francuski.
0: Frères et sœurs, puisse la joie et l'espérance être le visage d'une église qui annonce et vit l'évangile en allant à la rencontre des femmes et des hommes de notre temps. Que Dieu vous bénisse.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem.
1: Aktualnie słyszymy zapewnienie o modlitwie w języku angielskim.
0: As the successor of Peter. At the end of the audience.
1: A teraz przypomnienie, że na końcu odmówimy modlitwę Ojcze nasz oraz że nastąpi błogosławieństwo.
0: Which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
2: Dear brothers and sisters,
1: drodzy bracia i siostry, kontynuując nasz cykl kateches poświęcony dokumentom Soboru Watykańskiego II, rozpoczynamy dziś refleksję nad konstytucją duszpasterską Gaudium et Spes. Dokument ten koncentruje się na duszpasterskiej odpowiedzialności Kościoła za zaangażowanie we współczesny świat, dzielenie jego radości i cierpień oraz wzywa do nawrócenia, dawania świadectwa dziełu Chrystusa i stawania w obronie ubogich i zmarginalizowanych. Kościół ma również zwracać uwagę na znaki czasu i odczytywać je w świetle Ewangelii, odpowiadając w ten sposób na palące problemy, takie jak postęp technologiczny, z którego korzystają jedynie niektórzy, oraz utrzymujące się powszechne ubóstwo. W naszych czasach, naznaczonych głębokimi przemianami i wieloma niesprawiedliwościami, każdy z nas jest wezwany, aby włączyć się w przyjmowanie i wsłuchiwanie się w najgłębsze pytania i pragnienia ludzkiego serca, czyniąc dla wszystkich obecnymi miłosierną miłość Chrystusa, naszego Zbawiciela. Kieruję serdeczne pozdrowienie do wszystkich pielgrzymów odwiedzających i odwiedzających anglojęzycznych, uczestniczących w dzisiejszej audiencji, szczególnie do tych z Anglii, Szkocji, Malty, Kanady i Stanów Zjednoczonych Ameryki. W sposób szczególny witam delegację Międzyreligijnej Platformy Dialogu i Współpracy w świecie arabskim. Wyrażając moje głębokie uznanie dla działalności Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego, modlę się o pomyślny przebieg waszych obrad i zapewniam was w tych dniach o mojej duchowej bliskości. Na każdego z was i na wasze rodziny przeżywam radości i pokoju naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech Bóg wam wszystkim błogosławi.

0: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes.
1: Teraz słyszeliśmy zapewnienie o modlitwie w języku niemieckim i następuje przypomnienie o zakończeniu spotkania modlitwą Ojcze Nasz oraz błogosławieństwem papieskim.
0: Gern schließt darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, im Rahmen unserer Katechese-Reihe,
1: drodzy bracia i siostry, w ramach naszego cyklu kateches poświęconego dokumentom Soboru Watykańskiego II, rozpoczynamy dziś refleksję nad konstytucją duszpasterską Gaudium et Spes. Jej tematem jest relacja Kościoła ze światem współczesnym. W centrum znajdują się rozeznawanie znaków czasu w świetle Ewangelii, a następnie, będąc jego konsekwencją, pełne otuchy świadectwo pośród świata. Dlatego radość i nadzieja, smutek i trwoga ludzi współczesnych, zwłaszcza ubogich i wszelkiego rodzaju uciśnionych, są też radością i nadzieją, smutkiem i trwogą uczniów Chrystusa. Kościół jest zatem powołany do tego, aby pod przewodnictwem Ducha Pocieszyciela prowadzić dalej dzieło samego Chrystusa, który przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie, aby zbawiać, a nie sądzić, aby służyć, a nie aby Jemu służono.
0: Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
2: Saluto cordialmente.
1: Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka niemieckiego. Z radością i nadzieją uczestniczymy w dziele ewangelizacyjnym Kościoła, aby światło Chrystusa mogło zajaśniać w sercach wszystkich ludzi. Teraz słyszymy tłumaczenie tego pozdrowienia.
0: Nehmen wir mit Freude und Hoffnung am Evangelisierungswerk der Kirche teil, damit das Licht Christi in den Herzen aller Menschen erstrahlen möge.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto.
1: Teraz słyszymy zapewnienie o modlitwie w języku hiszpańskim.
0: Intenciones de pastor de toda la iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín.
1: Oraz jak poprzednio, przypomnienie, że audiencja zakończy się modlitwą Ojcze Nasz w języku łacińskim oraz że Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa i pobłogosławi różańce.
0: Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
2: Queridos hermanos y hermanas,
1: drodzy bracia i siostry, kontynuujemy nasz cykl kateches poświęcony dokumentom Soboru Watykańskiego II. Dziś rozpoczynamy refleksję nad konstytucją duszpasterską Gaudium et Spes, której głównym tematem jest Kościół we współczesnym świecie. Dokument ten mówi nam, że uczniowie Chrystusa są wezwani do dzielenia radości i nadziei, smutku i trwogi ludzi współczesnych. Oznacza to, że Kościół nie może pozostawać bierny ani obojętny wobec tego, co się dzieje na świecie, lecz jest wezwany, aby podążać wraz z ludzkością, zwłaszcza mając na uwadze szybkie i głębokie przemiany, których dziś doświadczamy. Dlatego wierzący, zjednoczeni z Chrystusem i umocnieni przez Jego Ducha, powinni angażować się w słuchanie sercem i pozwolić, aby to, co się dzieje, stawiało im pytania, towarzysząc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji i niosąc im pomoc, szczególnie ubogim oraz tym, którzy cierpią z powodu niesprawiedliwości, dyskryminacji i przemocy. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby stawiała się za całym Kościołem, by Kościół głosił Ewangelię z radością i nadzieją, będąc blisko mężczyzn i kobiet naszych czasów oraz potrafił prowadzić wszystkich ku Chrystusowi, kluczowi, centrum i celowi całej historii ludzkości. Niech Bóg wam błogosławi. Bardzo dziękuję.

0: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal.
1: Teraz następuje zapewnienie o modlitwie w języku portugalskim oraz przypomnienie, że na zakończenie audiencji pomodlimy się modlitwą Ojcze Nasz po łacinie, a następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa oraz pobłogosławi różańce, osoby starsze.
0: Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada traz consigo. Leio agora resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Continuando o ciclo de catequeses,
1: continuando o ciclo de catequeses poświęconych dokumentom Soboru Watykańskiego II, rozpoczynamy dziś refleksję nad konstytucją duszpasterską Gaudium et Spes, która dotyczy relacji Kościoła ze współczesnym światem. Tekst soborowy rozpoczyna się od stwierdzenia, że wspólnota uczniów Chrystusa odczuwa jako własne radości i nadzieje, smutki i trwogę ludzi współczesnych, zwłaszcza ubogich i wszelkich cierpiących. Ta bliskość z ludzkością umożliwia głębsze odczytywanie wydarzeń i samego objawienia, przypominając jednocześnie, że Kościół zawsze ma obowiązek badać znaki czasów i wyjaśniać je w świetle Ewangelii. W ten sposób stara się on w sposób dostosowany do każdego pokolenia odpowiadać na odwieczne pytania ludzi o sens życia.
0: Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Teraz nastąpi pozdrowienie Ojca Świętego w języku włoskim. Kieruję moje pozdrowienia do wszystkich pielgrzymów języka portugalskiego, szczególnie do przybyłych z Brazylii i Portugalii. Wiedzcie, że żadne z waszych uzasadnionych aspiracji nie uchodzi uwadze i duszpasterskiej trosce Kościoła, który jako ciało Chrystusa ma serce towarzyszące wam z czułością i współczuciem. Niech Bóg wam błogosławi, a Matka Boża niech was strzeże. I teraz tłumaczenie tych słów na język portugalski.
0: A todos os peregrinos de língua portuguesa e, de modo especial, aos grupos vindos do Brasil e de Portugal. Sabei que nenhuma das vossas legítimas aspirações escapa à atenção e ao cuidado pastoral da Igreja que, como corpo de Cristo, possui coração que vos acompanha com ternura e compaixão. Que Deus vos abençoe e Nossa Senhora vos guarde.

0: تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور الرعائي فرح ورجاء، الذي أراد المجمع أن يتعمق من خلاله في موضوع أساسي ألا وهو علاقة الكنيسة بالعالم المعاصر. يبين الدستور أن الطابع الرعائي عنصر أساسي في طبيعة الكنيسة، وأن مشاركة المسيح في حياة البشرية هي الطريق التي يطلبها هو من الكنيسة. إنها مشاركة تدعونا إلى أن نخرج من كل سلبية ولا مبالاة، وأن نصغي بقلبنا ونواجه الواقع ونتفاعل معه ونتحمل صعوبات الإخوة. إن الاقتراب من البشرية يفتح الباب أمام قراءة أعمق للأحداث وللوحي نفسه، والدستور نفسه يذكر بواجب الكنيسة أن تتفحص كل آن علامات الأزمنة وتفسرها على ضوء الإنجيل. في زمن يتسم بتغيرات عميقة، الكنيسة مدعوة إلى خدمة الإنسان وإلى إرشاد الجميع إلى أن المسيح هو بداية تاريخ كل إنسان ونقطة ارتكازه ونهايته. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluti fedeli di lingua araba.
2: Pozdrawiam wiernych języka arabskiego. Zbliżamy się do naszych braci, szczególnie do ubogich i cierpiących, stając się dla nich świadkami Ewangelii, pełnymi radości i nadziei. Niech Pan błogosławi was wszystkich i zawsze chroni was od wszelkiego zła. Teraz słyszymy tłumaczenie tego pozdrowienia na język arabski.
0: فنصير لهم شهودا للإنجيل ممتلئين بالفرح والرجاء. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski, z innych krajów, pragną przekazać wasze wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalnia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Rozpoczynamy dziś refleksję nad soborową konstytucją duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes. Ojcowie stwierdzili, że drogą Kościoła jest współdzielenie losu ludzkości, radości i nadziei, smutku i lęku ludzi w naszych czasach, szczególnie ubogich i wszelkich uciśnionych. W czasach głębokich przemian i niepokojących zachwiań równowagi Kościół, będąc odpowiedzialnym za świat, ma służyć człowiekowi. Wsłuchując się w najgłębsze pytania jego serca i obecne w nim tęsknoty, w Chrystusie wskazuje klucz, centrum i cel całej historii ludzkiej. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki. L'anno scolastico iniziato ieri segna un'ulteriore tappa nel percorso di acquisizione delle conoscenze e di educazione delle nuove generazioni, grazie alla collaborazione tra genitori, scuola e chiesa. La frequenza delle lezioni di religione e della catechesi possa ampliare gli orizzonti, approfondire la conoscenza di Dio e del mondo, nonché preparare a ricevere con frutto i sacramenti e a partecipare alla vita della comunità. A tutti la mia benedizione.
3: Oto słowo Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Rozpoczęty wczoraj nowy rok szkolny wyznacza kolejny etap zdobywania wiedzy i wychowania nowych pokoleń dzięki współpracy rodziców, szkoły i Kościoła. Niech udział w lekcjach religii i katechezie poszerza horyzonty, pogłębia poznanie Boga i świata oraz przygotowuje do owocnego przyjmowania sakramentów i uczestnictwa w życiu Kościoła. Wszystkim wam błogosławię.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico.
1: Teraz słyszymy zapewnienie o modlitwie w języku włoskim.
0: A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino.
1: Teraz przypomnienie o modlitwie Ojcze Nasz po łacinie na koniec, a także o błogosławieństwie apostolskim, szczególnie dla dzieci i osób starszych.
0: Benedirà anche i rosari e gli oggetti di
1: Pobłogosławi także różaniec i devozjonalia.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
1: Kieruję moje serdeczne pozdrowienie do pielgrzymów języka włoskiego.
2: In particolare
1: do grup parafialnych. Wszystkich zachęcam, aby kształtowali swoje życie według Ewangelii, tak by w społeczeństwie byli siewcami miłości Chrystusa. Pozdrawiam następnie wolontariuszy Stowarzyszenia ABO z Werony, wyrażając uznanie dla ich działalności na rzecz małych pacjentów i ich rodzin. Na koniec kieruję moją myśl ku młodym, chorym i nowożeńcom. Jutro będziemy obchodzili wspomnienie świętego Grzegorza Wielkiego, papieża, którego ciało spoczywa w Bazylice świętego Piotra. Nazywany jest wielkim ze względu na swoją wyjątkową działalność pasterską w czasach niezwykle trudnych dla społeczeństwa i Kościoła. Wielkość, która czerpała siłę i moc z żywej wiary w Chrystusa. Niech jego przykład wzbudzi w każdym z was odnowione i głębokie zaufanie do Boga, źródła łaski i nadziei dla całego świata. Wszystkim udzielam mojego błogosławieństwa.
3: Pater Noster,
1: Ojcze nasz, któryś

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
1: Teraz i na wieki.
0: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
1: który stworzył niebo i ziemię.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.

0: Ojciec Święty, pozdrawiając dzisiaj Polaków, nawiązał do rozpoczętego wczoraj nowego roku szkolnego, który wyznacza kolejny etap zdobywania wiedzy i wychowania nowych pokoleń dzięki współpracy rodziców, szkoły i kościoła. Papież również powiedział, że udział w lekcjach religii i katechezie poszerza horyzonty, pogłębia poznanie Boga i świata oraz przygotowuje do owocnego przyjmowania sakramentów i uczestnictwa w życiu Kościoła. Po więcej informacji mogą Państwo sięgnąć na stronę Vatican News VA, także na nasze media społecznościowe. A za dzisiejszą wspólną modlitwę dziękuję Państwu siostra Róża Chrzanowska-Nazaretanka
1: i ksiądz Paweł Rytel-Andrianik.
0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Grazie. Siamo jueves, nos incontreremo con l'audienza. Sì, grazie.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV interesuje się polską szkołą. Dziś na audiencji

0: Ogólnej mówił o znaczeniu lekcji religii, a także o współpracy szkoły z rodzicami i kościołem. W katechezie papież podjął refleksję nad soborową konstytucją Gaudium et Spes. Międzynarodowa Komisja Teologiczna wydała dokument na temat ekologii. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV interesuje się losami polskiego szkolnictwa. Na audiencji ogólnej w słowie do Polaków mówił o współpracy szkoły, rodziców i kościoła. Zwrócił też uwagę na znaczenie szkolnych lekcji religii.
1: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Rozpoczęty wczoraj nowy rok szkolny wyznacza kolejny etap zdobywania wiedzy i wychowania nowych pokoleń dzięki współpracy rodziców, szkoły i kościoła. Niech udział w lekcjach religii i katechezie poszerza horyzonty, pogłębia poznanie Boga i świata oraz przygotowuje do owocnego przyjmowania sakramentów i uczestnictwa w życiu wspólnoty. Wszystkim Wam błogosławim.
0: W ramach cyklu kateches o dokumentach Soboru Watykańskiego II Leon XIV rozpoczął dziś rozważania o konstytucji duszpasterskiej, o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. Kluczową rolę w jego opracowaniu odegrał ówczesny arcybiskup krakowski Karol Wojtyła.
2: Dokument ten mówi nam, że jako uczniowie Chrystusa jesteśmy powołani do dzielenia radości, nadziei, smutków i niepokojów ludzi naszych czasów. Oznacza to, że Kościół nie może pozostawać bierny ani obojętny wobec tego, co się dzieje na świecie, lecz jest powołany do podążania wraz z ludzkością, biorąc pod uwagę szybkie i głębokie zmiany, jakie obecnie zachodzą. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby wstawiała się za całym Kościołem, by głosił Ewangelię z radością i nadzieją, by był bliski ludziom naszych czasów oraz umiał prowadzić wszystkich do Chrystusa, który jest kluczem, centrum i celem całej ludzkiej historii.
0: Międzynarodowa Komisja Teologiczna wydała dokument Troszczyć się o nasz wspólny dom. Podkreśla w nim, że kwestia ekologiczna jest także kwestią teologiczną. Sposób, w jaki troszczymy się o świat stworzony, kształtuje naszą relację z Bogiem. Wobec alarmującej degradacji środowiska konieczne są pilne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju planety. Wszystko jest ze sobą powiązane. Trzeba słuchać zarówno krzyku ziemi, jak i wołania ubogich, czytamy w dokumencie Komisji Teologicznej. Caritas Polska przekazała 400 tysięcy złotych na pomoc ofiarom powodzi w Nepalu. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na żywność, czystą wodę, artykuły higieniczne i medyczne, mówi ksiądz Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska.
3: Caritas Polska działa na miejscu od pierwszych chwil. Jest to możliwe dzięki współpracy z Caritas Nepal, z którą wspólnie niesiemy pomoc w Nepalu od ponad 10 lat, czyli od pamiętnego trzęsienia ziemi w 2015 roku. Wiemy, że w tej chwili potrzeby są ogromne, dlatego już dziś na pomoc poszkodowanym w powodzi w Nepalu przekazujemy 400 tysięcy złotych. W najbliższych miesiącach kluczowa stanie się pomoc długofalowa, odbudowa zniszczonych domów i miejsc pracy.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV interesuje się polską szkołą. Dziś na audiencji ogólnej mówił o znaczeniu lekcji religii, a także o współpracy szkoły z rodzicami i kościołem. W katechezie papież podjął refleksję nad soborową konstytucją Gaudium et Spes. Międzynarodowa Komisja Teologiczna wydała dokument na temat ekologii. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV interesuje się losami polskiego szkolnictwa. Na audiencji ogólnej w słowie do Polaków mówił o współpracy szkoły, rodziców i kościoła. Zwrócił też uwagę na znaczenie szkolnych lekcji religii.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Rozpoczęty wczoraj nowy rok szkolny wyznacza kolejny etap zdobywania wiedzy i wychowania nowych pokoleń dzięki współpracy rodziców, szkoły i kościoła. Niech udział w lekcjach religii i katechezie poszerza horyzonty, pogłębia poznanie Boga i świata oraz przygotowuje do owocnego przyjmowania sakramentów i uczestnictwa w życiu wspólnoty. Wszystkim Wam błogosławim.
1: W ramach cyklu kateches o dokumentach Soboru Watykańskiego II Leon XIV rozpoczął dziś rozważania o konstytucji duszpasterskiej, o kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. Kluczową rolę w jego opracowaniu odegrał ówczesny arcybiskup krakowski Karol Wojtyła.
2: Dokument ten mówi nam, że jako uczniowie Chrystusa jesteśmy powołani do dzielenia radości, nadziei, smutków i niepokojów ludzi naszych czasów. Oznacza to, że Kościół nie może pozostawać bierny ani obojętny wobec tego, co się dzieje na świecie, lecz jest powołany do podążania wraz z ludzkością, biorąc pod uwagę szybkie i głębokie zmiany, jakie obecnie zachodzą. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby wstawiała się za całym Kościołem, by głosił Ewangelię z radością i nadzieją, by był bliski ludziom naszych czasów oraz umiał prowadzić wszystkich do Chrystusa, który jest kluczem, centrum i celem całej ludzkiej historii.
1: Międzynarodowa Komisja Teologiczna wydała dokument Troszczyć się o nasz wspólny dom. Podkreśla w nim, że kwestia ekologiczna jest także kwestią teologiczną. Sposób, w jaki troszczymy się o świat stworzony, kształtuje naszą relację z Bogiem. Wobec alarmującej degradacji środowiska konieczne są pilne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju planety. Wszystko jest ze sobą powiązane. Trzeba słuchać zarówno krzyku ziemi, jak i wołania ubogich, czytamy w dokumencie Komisji Teologicznej. Caritas Polska przekazała 400 tysięcy złotych na pomoc ofiarom powodzi w Nepalu. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na żywność, czystą wodę, artykuły higieniczne i medyczne, mówi ksiądz Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska.
3: Caritas Polska działa na miejscu od pierwszych chwil. Jest to możliwe dzięki współpracy z Caritas Nepal, z którą wspólnie niesiemy pomoc w Nepalu od ponad 10 lat, czyli od pamiętnego trzęsienia ziemi w 2015 roku. Wiemy, że w tej chwili potrzeby są ogromne. Dlatego już dziś na pomoc poszkodowanym w powodzi w Nepalu przekazujemy 400 tysięcy złotych. W najbliższych miesiącach kluczowa stanie się pomoc długofalowa, odbudowa zniszczonych domów i miejsc pracy.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.